0: термины продукта выстроя и последования после дисковых центров и полицев во всех кабель или зеленую, не всем. Секретарь радиохорона памяти Борисовой Мужевица Анджей Чеботин поведомил, что в Сирии был дисковый
1: Dowiemy się, czy terminy, które zostały przyjęte jako terminy...
0: To dzień dowiadujemy się, czy termin jest ponownie na dyskrecja i poświadczenia kładu we szczególnym wyglądu i pracownym systemem. Jak na teorii, ostatecznie oficjalnie terminy nie otrzymały. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składów i trwają dobrze. Te zjawy na mniejszym wypadku są spotkane te terminy.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze w budowie gotowe i do wyświęcia swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, za zakordonu, widzę uczestnik w Międzynarodnym Festiwalu Serpowym i Młodych Łuchajnych. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano z korespondentem, pierwszy raz, że to jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to,